0: taka myśl, nie jestem tu u siebie, jest być może też następstwem uczuć, które się w nas pojawiają, kiedy mieszkamy tutaj w Niemczech, a jesteśmy Polakami.
1: Chwilowy kryzys przynależności to jest coś, na co właściwie chyba jesteśmy skazani, przyjeżdżając do innego kraju.
2: Nie jestem tu u siebie. To zdanie zwraca w wielu moich rozmowach z Polakami mieszkającymi w Niemczech. Czasem pojawia się na początku emigracyjnej drogi, czasem po wielu latach życia za granicą. Kryje się w nim trochę tęsknot, poczucie wyobcowania, ale niekiedy także bunt i smutek. Czy to naturalna reakcja, czy z czasem mija, a może zostaje z nami na zawsze, zmieniając tylko swoją formę? W dzisiejszym odcinku spróbujemy przyjrzeć się temu zjawisku z psychologicznej perspektywy. Moimi gośćmi są psycholodzy Honorata Moliter i Paweł Kurczak. Dzień dobry, witam was ponownie.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Kosmo z Praxis Moliter w Berlinie. Pracują z osobami migrującymi, ale są także emigrantami, znają doświadczenia emigracji, wiedzą, co kryje się pod pozornie prostym stwierdzeniem: to nie mój kraj. Zapraszam do rozmowy.
3: Kosmo po polsku.
2: Ostatnio wybieraliśmy polskiego prezydenta. Wybieraliśmy go również tutaj w Niemczech. I wtedy po raz kolejny przyszła mi do głowy taka myśl, czy ja tu naprawdę jestem u siebie, skoro ja wybieram prezydenta.

0: rozróżniamy, więc w takim sensie nie sposób nie przypomnieć sobie, że do pewnego stopnia nie jesteśmy u siebie, więc to jest racjonalne.
1: Ja bym powiedziała, że taka myśl, nie jestem tu u siebie, jest być może też następstwem uczuć, które się w nas pojawiają, kiedy mieszkamy nie w kraju, w którym się urodziliśmy, kiedy mieszkamy tutaj w Niemczech, a jesteśmy Polakami. I ta myśl, nie jestem tu u siebie, wydaje się być następstwem uczuć jednak takich niezbyt przyjemnych i takich, no, które wprowadzają nas w jakieś, no, co najmniej wewnętrzne zagłopotanie i które pojawiają się najczęściej w takich codziennych, zwykłych sytuacjach, kiedy zderzamy się z jakimiś kłopotami wynikającymi na przykład z problemów komunikacyjnych. Albo kiedy zderzamy się z takim doświadczeniem, że nie rozumiemy jakiegoś kodu kulturowego. Albo kiedy ktoś bardzo wyraźnie daje nam znać, że no właśnie jesteśmy skądś, ale na pewno nie stąd. I prawda, zachęca nas to do takiego tłumaczenia się, skąd jesteśmy, a być może też podawania argumentów właściwie po co tutaj przyjechaliśmy. Więc wszelkie takie doświadczenia i sytuacje, które powodują w nas jakieś takie poczucie inności, obcości, czasem gorszości, ale niekoniecznie, prawda, zachęcają nas do po prostu tego, że się w głowie pojawia taka myśl, nie jestem tu u siebie, też w takim sensie, że takie sytuacje nie zdarzyłyby się, gdybyśmy je po prostu nie wyjechali.
2: Czyli wynika to z realnych doświadczeń, tak? Tutaj na miejscu.
1: Wynika to z realnych doświadczeń tutaj na miejscu, ale ja bym powiedziała, że nie tylko tutaj na miejscu, ponieważ myślę, że nie bez, że duży wpływ może też mieć na to, to co my słyszymy na przykład od naszej rodziny, która jest w Polsce i która jakoś reaguje na to, że wyjechaliśmy, jakoś to komentuje i jakoś się do tego odnosi. My w naszych gabinetach, prawda, słyszymy historię, często ludzie słyszą takie pytanie, no to kiedy ty wracasz właściwie z powrotem do Polski na przykład, prawda? Albo, no wiesz, u nas to jest zupełnie inaczej, tam ty, w tych Niemczech to ty nie wiesz, bo ciebie tutaj nie ma. Więc to są takie komunikaty, które również nagle pokazują nam, że to znaczy, że co, że my tam już nie jesteśmy, jesteśmy tu, no to co to właściwie znaczy być u siebie? I to jest jakiś rodzaj, prawda, takiego wewnętrznego, emocjonalnego czy psychicznego szpagatu, który potrzebujemy wykonać, żeby się odnaleźć w tej sytuacji mieszkania tutaj, a nie w kraju, w którym się urodziliśmy, bo ja jestem przekonana, że to dotyczy absolutnie wszystkich emigrantów, to nie jest nic specyficznego.
2: Ale z kolei, jak powiedziałaś o tym kontakcie z rodziną i przebywaniem w Polsce, to znowu kojarzy mi się takie inne zdanie, że czasem nam się wyruje, bo u nas w Niemczech,
1: tak.
2: No i wtedy, wtedy co? Wtedy jesteśmy bardziej tu u siebie?
0: No właśnie, bo chyba nie przez przypadek wtedy używamy takiego sformułowania u nas w Niemczech, bo w jakimś stopniu, prawdopodobnie im dłużej tutaj mieszkamy, tym bardziej czujemy, że jednak jesteśmy u siebie i mamy już prawo mówić u nas w Niemczech. Po prostu miejsce, w którym żyjemy, w jakim stopniu staje się częścią naszej tożsamości. Czy nam się to podoba, czy nie, raczej tego nie planujemy, ale w mniejszym lub większym stopniu integrujemy się z tą rzeczywistością. W pewnym momencie pewnie jako emigranci większość z nas też to widzi. Kiedy wracamy do kraju, do Polski, to łapiemy się na tym, że niektóre rzeczy wyglądają dziwnie, działają jakoś inaczej. No i to już są takie sygnały o tym, że my właściwie jesteśmy u siebie i nie jesteśmy u siebie jednocześnie.
2: Wielu z nas też żyje jedną nogą tu, drugą nogą tam, trochę w Polsce, trochę w Niemczech, trochę pomiędzy. I często brak nam takiego pełnego zaangażowania się w jedno z tych miejsc. Myślę, że to też może wprowadzać nas w stan jakiegoś takiego zawieszenia, niepewności czy braku motywacji. Czy kluczem zrozumienia tego właśnie stanu jest tymczasowość, poczucie tymczasowości na emigracji?
1: No to chyba wszystko zależy właśnie, jakimi emigrantami my chcemy siebie nazywać, czy jak czujemy, czy to jest tak, że przyjeżdżamy tu mniej lub bardziej z taką motywacją po prostu wyprowadzki z Polski, czy przyjeżdżamy tutaj z takim przekonaniem, że no zobaczę,

0: to myślę, że to dużo jakoś zmienia. Ale też myślę, że niezależnie właściwie od tej motywacji, każdy emigrant, nawet ten taki najbardziej zmotywowany, doświadcza po prostu kryzysu takiego zupełnie naturalnego, wynikającego z tego procesu adaptacyjnego po czasem 2 latach, czasem 4 latach, gdzie zadaje sobie takie pytanie, a może jednak wrócę? A może emigracja to nie dla mnie? A może ja się nie nadaję na emigrację? Myślę, że wtedy też może być takie poczucie, no to w takim razie to było to wszystko tymczasowe, że gdzieś tam może po powrocie sprawy wrócą na swój tor. Ja myślę, że jest bardzo dużo takich jakichś wyobrażeń i iluzji związanych z tym, co emigracja ma nam dać, jak się ma zmienić nasze życie, jak nas ma to zmienić. Sprzyja bardzo wyjazd do innego kraju przeżywaniu siebie i takiemu wewnętrznemu postanowieniu, no to ja teraz wszystko zacznę od nowa. Może być to pomocne, ale może być to równie dobrze zupełnie niepomocne, a prawie każdy po jakimś czasie odkrywa, że nie od tego, jakby nie otoczenie ma wpływ na to, jak my się w środku czujemy, tylko to, co przywieźliśmy ze sobą, jakoś cały czas w nas jest i być może w innych odsłonach czy w innych formach, ale po prostu do nas wraca.
1: Dlaczego to uczucie obcości, nieprzynależności, poczucia bycia nie u siebie często nie znika, nawet jeżeli żyjemy gdzieś wiele, wiele lat, nawet jeżeli mieszkamy w Niemczech 2 dekady, czy w ogóle na emigracji w innym kraju?
2: Może to jest tak, że w ogóle emigracja jako pewna dość istotna zmiana w życiu dość mocno konfrontuje nas z zagadnieniem tymczasowości w ogóle. Nie tylko tymczasowości życia w danym kraju, w danym mieście, ale w ogóle z tym, że wszystko w naszym życiu w jakimś sensie jest tymczasowe. To znaczy wszystko się kończy prędzej czy później. Chociaż my lubimy oczywiście myśleć i żyć w takim złudzeniu, że różne rzeczy są na stałe. Chcielibyśmy, mamy w sobie takie pragnienie, żeby coś było na stałe. I tak jak powiedziałem, emigracja chyba mocno konfrontuje z tym, że tak, istnieje coś takiego jak tymczasowość, nawet jeśli ta tymczasowość trwa wiele, wiele lat.
1: Kiedyś emigracja była taka bardziej ostateczna, prawda? 80. lata, rodzina wyjeżdżała i oni wiedzieli, że wyjeżdżają tak naprawdę na stałe. Czy takie nastawienie, że jadę gdzieś na stałe albo na chwilę, decyduje o tym, jak będziemy się czuli? Czy to wtedy nie jestem tu u siebie, będzie rzadziej nam wychodziło?
0: Ja myślę sobie, że to ten przykład, który podajesz, on mi się kojarzy z takim czymś, że właściwie w tej chwili również jest podobnie. To znaczy, że wśród emigrantów są osoby, które czasami świadomie, czasami nie, ale wyjeżdżają i kierują swoim życiem w taki sposób, że po prostu bardzo wchodzą w tą nową kulturę, bardzo głęboko i jakoś tak się dzieje, że mają bardzo mało kontaktu z własną kulturą i oczywiście bardzo duże znaczenie ma to, dokąd jest ta emigracja, bo to zupełnie inaczej wygląda, jak jedziemy na przykład do Australii pewnie, czy nie wiem, do Stanów Zjednoczonych, a inaczej jak emigrujemy do Berlina. I cały czas myślę, że jest tak i są takie osoby, które jakoś może nie ostatecznie i na zawsze, ale na bardzo długi czas w swoim życiu jakoś odsuwają się od tej kultury pochodzenia i wchodzą bardzo mocno w tą nową kulturę. Ja myślę sobie, że to się wydaje może dziwne, ale w naszym globalnym teraz świetnie skomunikowanym świecie, ale cały czas tak jest, że niektóre osoby w taki sposób doświadczają emigracji. To nie znaczy, że tak będzie zawsze, bo w pewnym wieku może być też taki moment, że jakoś zatęsknimy na przykład za tymi swoimi korzeniami, albo że chcemy jakoś do tego wrócić, albo rozmaite wydarzenia w naszym życiu nas do tego zawrócą. Ale tak też się zdarza.
2: W związku z takim zmieniającym się światem i tym, że można emigrację rozumieć dzisiaj trochę inaczej, że ona nie musi być czymś permanentnym, że to rzeczywiście może bardzo rzutować o tym, na to, w jaki sposób my o sobie myślimy. Nie jest wcale oczywiste, że przyjeżdżając do jakiegoś kraju, na przykład do Niemiec, zamierzamy w tych Niemczech spędzić całe życie. Możemy mieć od początku taką myśl, albo w ogóle nawet nie mieć takiej myśli, to znaczy nie reflektować, nie zastanawiać się, czy ja chcę tutaj zostać przez całe życie, czy może chcę tutaj zostać do momentu, kiedy po prostu będę chciał. Miałem wczoraj taką rozmowę, nie w kontekście zawodowym, tylko prywatnym, z Niemcem. To była rozmowa dotycząca ubezpieczeń, który zadał mi pytanie, kiedy ja zamierzam ubiegać się o niemieckie obywatelstwo. Ja nie mam niemieckiego obywatelstwa. I może mniejsza o to, co ja odpowiedziałem, ale przede wszystkim pojawiła mi się taka myśl, skąd takie założenie, że ja w ogóle będę chciał się ubiegać o niemieckie obywatelstwo. Prawda? I jak się dzisiaj nad tym zastanawiałem przed tą audycją, to pomyślałem sobie, że to jest właśnie taka sytuacja, w której nie tylko w nas jako emigrantach, ale również tutaj na tym przykładzie w niektórych Niemcach, być może jest takie założenie, że ta emigracja jest czymś absolutnie takim na stałe.
0: Docelowym.
2: To się już nigdy docelowym, że to się nie może zmienić. A jednak to pokolenie młodsze, powiedzmy, no raczej nie ma w swojej głowie takiego założenia, żyjemy jednak w Zjednoczonej Europie, że my musimy być przywiązani do konkretnego miasta, państwa, tylko że my możemy się przemieszczać i identyfikować się z konkretnym miejscem w zależności od tego, w jakim punkcie swojego życia jesteśmy.
0: Tak w ogóle to określenie u siebie, prawda? To jakoś, co to znaczy? Jak podałaś, Monika, ten przykład tego, że czasami tak w Polsce mówimy u nas, w Niemczech, to i tak dalej, co być może oburza nasze rodziny, to ja myślę sobie, że jest też taki wymiar bycia u siebie mniejszy. To znaczy taki, że mieszkamy w jakimś mieście, prawda? Berlińczycy są bardzo przywiązani do tego, że Berlin, no to po prostu to jest Berlin, to nie są Niemcy. Albo że mieszkamy w jakiejś dzielnicy, która jest jakaś i w związku z tym jest tam coś szczególnie dla nas atrakcyjnego i czujemy się przywiązani. Czy jakoś, nie wiem, w swojej kamienicy. To są takie wymiary, które moim zdaniem bardzo mają duży wpływ na to, jak my się de facto czujemy na tej emigracji, które zupełnie nie są związane z faktem, że jesteśmy w jakimś kraju, tylko po prostu z dużo mniejszym i bliższym nam otoczeniem.
1: Ja się tak zastanawiam, czy to poczucie bycia nie u siebie, tymczasowości, w jakimś sensie obcości, czy to jest coś, co trzeba przełamywać? Czy może lepiej nauczyć się po prostu z nim żyć na emigracji?
2: No, ja bym powiedział, że zdecydowanie przełamywać raczej nie, tylko w pierwszej kolejności w ogóle zauważyć, że coś takiego w sobie mamy.
0: Tak, ja to myślę sobie, że to jest, bardziej wolę myśleć o tym jako o takim procesie. To znaczy, że to poczucie przynależności czy obcości wiąże się z tym, co się dzieje z naszą tożsamością, jak my emigrujemy. I ta tożsamość jest poddana pewnemu kryzysowi. I się kształtuje, zmienia się i no jakoś mamy szansę na takie doświadczenie, być może jedyne w swoim rodzaju, związane z tym, że poznajemy siebie na nowo. I to jest taki proces wymuszony, często taki też, nie wiem, bolesny, ale nieunikniony. I im mniej będziemy jakby oporować wobec tego, tym lepiej dla nas, wydaje się. I oczywiście w tej pierwszej fazie to jest takie trudne, ponieważ my wiemy o sobie po prostu to, co jest sumą naszych doświadczeń z poprzedniego życia, czyli te wszystkie obrazy, które zyskujemy w odbiciu lustrzanym związanym z naszymi interakcjami społecznymi, czyli jak nas widzą ludzie, co o nas mówią i jak nas postrzegają. Mamy jakiś obraz siebie. No i teraz na tej emigracji okazuje się, że ten obraz w ogóle jest nieaktualny, bo to jest trochę taka sytuacja, jakbyśmy próbowali chodzić, bo umiemy chodzić, tylko że musimy założyć szczudła albo jakieś super za duże buty. No i jakoś tam się przemieszczamy, ale wszyscy widzą, jak niezdarnie i z jakim trudem się to dla nas wiąże. A dla nas, prawda, skutkuje to jakimś, nie wiem, poczuciem zawstydzenia, spadku wartości, jakichś, nie wiem, niskich kompetencji w sprawach, w których byliśmy wcześniej super kompetentni. No i to jest niezwykle, prawda, trudna sytuacja, bo sami musimy sobie jakoś z tym poradzić. patrzenie na to, że to jest proces, albo patrzenie na siebie jednak takim przyjaznym, łagodnym okiem, z takiej perspektywy, okej, tak jest teraz, ale to nie znaczy, że tak będzie zawsze. Pamiętam siebie elokwentnego i, prawda, jako, nie wiem, siebie jako atrakcyjnego mówcę, no a teraz to jeszcze chwilę potrwa, niczym tym mówcą będę, a być może nigdy już nie będę, bo po prostu najlepsza wersja mnie to jednak w języku ojczystym, ale inne rzeczy jakoś będą. I ja myślę sobie, że to jest właśnie jakoś niezwykle ważne, żeby spróbować zachować jednak ten obraz z lotu ptaka, że to jest teraz ten moment mojego życia, ale moje życie jakieś było wcześniej i jakieś będzie dalej.
2: Ja też myślę, że bardzo istotne jest, żeby próbować docenić to swoje doświadczenie życiowe, które mamy, które rzeczywiście może być jakoś inne, no różnić się ze względu na to, że wychowywaliśmy się, jeśli się wychowywaliśmy, w innym kontekście kulturowym i że ono też może być wiele wnoszące do tego miejsca nowego, w którym żyjemy. Tylko musimy najpierw tym zauważyć wartość, nie naszą wadę, bo i właśnie jesteśmy inni. Jesteśmy
1: albo jakiś brak.
2: Tak, prawda? Albo jakiś brak. Mhm. Tylko, że to jest coś, czym my dysponujemy, czego wielu ludzi nie ma. No bo prawda też jest taka, że faktycznie wiele ludzi nie ma doświadczenia emigracji i w związku z czym nie wie, czego w takiej sytuacji można doświadczać. Więc przyjechanie z innego kontekstu kulturowego no, jest naszą wartością. Tylko my musimy tę wartość w sobie dostrzec i potrafić uznać ją za pełnoprawną. Musimy starać się, no nie musimy, ale warto byłoby starać się wyciągać ją tak na zewnątrz i pokazywać ją też światu tutaj na miejscu.
1: Ale nawet jeśli dostrzegamy te nasze wartości, to może przecież pojawić się chwilowy kryzys przynależności. Jak odróżnić ten stan od takiego długotrwałego poczucia zagubienia, czy właśnie kryzysu tożsamości?
2: Chwilowy kryzys przynależności to jest coś, na co właściwie chyba jesteśmy skazani, przyjeżdżając do innego kraju. I właściwie możemy to potraktować no, prawie jako pewnik, że pojawią się w nas takie wątpliwości, czy my tutaj powinniśmy być, czy my tutaj pasujemy, czy nam tutaj jest dobrze, kim my właściwie tutaj jesteśmy, czy to, prawda? I to jest zupełnie normalne, bo faktycznie na takie pytania musimy sobie odpowiedzieć, żeby się odnaleźć w nowym miejscu. I to bym nazwał tym chwilowym kryzysem przynależności. Kryzys to jest taki kryzys, który jest niezbędny do tego, żeby się dobrze przystosować do nowych warunków. Natomiast kiedy mówimy o takim głębokim kryzysie tożsamości, no to przede wszystkim to jest takie zjawisko, które trwa długo. Raczej pojawia się i trwa przez wiele lat i skłania nas do takiej znacznie szerszej niewiedzy na swój temat. To znaczy, że my naprawdę nie wiemy, kim my jesteśmy. Straciliśmy jakieś poczucie siebie. Straciliśmy takie poczucie, że siebie rozumiemy. To może być związane z samym faktem emigracji, jakiegoś takiego też nieudanego przystosowania się do nowych warunków. No ale może być oczywiście kryzys tożsamości związany z innymi wydarzeniami życiowymi, nad którymi też pracujemy w psychoterapii. Każde doświadczenie takiego dużego dyskomfortu życiowego, które przeciąga się w całe miesiące albo tym bardziej lata, no na pewno jest wtedy powodem do niepokoju, jakąś informacją o tym, że powinniśmy poszukiwać pomocy.
0: Ja myślę, że kryzys przynależności może być takim elementem spustowym, czy przyczyniającym się do głębokiego kryzysu tożsamości, ale jestem przekonana, że jeżeli ktoś doświadcza głębokiego kryzysu tożsamości, który się manifestuje na przykład stanami depresyjnymi lub innymi kłopotami natury psychicznej, to ten głęboki kryzys tożsamości by nastąpił tak czy inaczej. I on jest naprawdę takim doświadczeniem no, całościowym. Nie wiem, kim jestem, nie wiem, czego chcę, jakoś nie rozumiem siebie, jakimś takim bardzo intensywnym poczuciem zagubienia co do własnej osoby i własnego życia. To jest też taka sytuacja, która nie ma właściwie obiektywnych przyczyn. To znaczy, że ktoś przychodzi i mówi, mam właściwie udane życie zawodowe, mam rodzinę, niczego mi nie brak, mogę sobie pozwolić na wszystko, ale nie mam poczucia sensu życia. Nie wiem, o co chodzi. Nie mam jakoś przyjemności, prawda? Bo nie rozumiem siebie, nie wiem, dlaczego jestem w tym miejscu. To jest ten rodzaj jakoś doświadczenia, który, no właśnie tak jak wspomniałam, jakoś może kryzys przynależności związany z emigracją się przyczynić, że zaczynamy tak myśleć, ale gdybyśmy nawet nie mieli tego doświadczenia, to on i tak by nastąpił, bo wiąże się z po prostu dużo głębszymi problemami wewnętrznymi i pewnego rodzaju, nie wiem, naruszeniami czy uszkodzeniami osobowości, które miały bardzo dawno temu miejsce.
2: Ja też bym się z tym zgodził, że ten kryzys tożsamości prawdopodobnie i tak by nastąpił, tylko fakt emigracji jako taki czynnik
0: wyzwalający,
2: stresujący, no po prostu ten proces przyspiesza. Nawet posiliłbym się chyba o takie, czy zaryzykował takie stwierdzenie, że być może wcale nie jest rzadkim scenariuszem, że osoby, które emigrują, postanawiają wyjechać z kraju, być może często ich nieświadomą motywacją jest właśnie ten zbliżający się kryzys tożsamości. To znaczy, jestem w kraju X, na przykład jestem w Polsce, nie wiem, kim jestem tak naprawdę, nie potrafię się do końca odnaleźć i pojawia mi się taka myśl, jak wyjadę gdzieś tam do sąsiada, u którego trawa jest bardziej zielona, to wtedy będę sobą. I faktycznie na takim złudzeniu można emigrować. Można nawet w takim złudzeniu przez kilka lat funkcjonować w nowym kraju. No ale wtedy po pewnym czasie okazuje się, że emigracja najczęściej nie daje odpowiedzi na to pytanie, kim ja jestem. I wtedy faktycznie możemy zaliczyć ten głęboki kryzys tożsamości.
1: Czyli co? Zatrzymajmy się na chwilę, poobserwujmy.
0: Zawsze warto zajrzeć jakoś tak głębiej, to znaczy, no bo bardzo łatwo jest znaleźć jakieś takie powierzchowne wytłumaczenia w sobie, w rozmowie z bliskimi, czy prawda, w różnych źródłach informacji ogólnie dostępnych. Ale ja bardzo jestem zwolenniczką takiego poważnego potraktowania siebie i swojego indywidualizmu. To znaczy, że to, że takie odpowiedzi przychodzą nam w pierwszym takim odruchu, albo takie słyszymy, jesteśmy nimi usatysfakcjonowani, ale potem się okazuje, że te pytania i tak wracają, to znaczy, że nie znaleźliśmy jeszcze odpowiedzi prawdziwej. Więc każdy z nas ma gdzieś w środku tą prawdziwą odpowiedź i bardzo bym zachęcała do tego, żeby po prostu jej jakoś szukać. Czasami potrzebny jest do tego odpowiedni partner do rozmowy, ale takie jakoś reflektowanie to i w ogóle zastanawianie się nad sobą to zawsze jest dobry pomysł.
1: Dziękujemy Wam serdecznie za wysłuchanie dzisiejszego odcinka Psychologii na emigracji, którego gośćmi byli psychologowie Honorata Molliter i Paweł Kurczak z Praxis Molliter w Berlinie. Mam nadzieję, że rozważania na temat poczucia tymczasowości, tożsamości na emigracji były dla Was cenne. Jak mówią goście podcastu, pamiętajmy, że posiadanie doświadczenia emigracji jest naszą wartością, a nie wadą. Ja nazywam się Monika Sędzierska. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Psychologii na emigracji. Kosmo po polsku.